0: kababunala
1: athi bamngamo hlala usize nabanye nalabo ongakazi basize bakubona ukuthi uphilisa kanjani yabo
2: ngabe angikho ingane zami zingiswele kodwa yafika indoda kaNkulunkulu.